Dobry wieczór Państwu. Dziś, 23 maja 2026 roku, w studiu społecznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne, wita Państwa Ania Zamecznik piosenką żołnierską, napisaną w 1942 roku przez Feliksa Konarskiego i Henryka Warszawskiego w wykonaniu Gwidona Boruckiego, aby uhonorować liczne rocznice wojskowe oraz dwóch generałów, generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, który się urodził 19 lub 20 maja 1866 roku w Babinie w powiecie kałuskim na Ukrainie w rodzinie o starych tradycjach wojskowych. Jego przodkowie brali udział w bitwie pod Wiedniem, powstaniach kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym, zaś Tadeusz Rozwadowski bronił Lwowa jako naczelny dowódca wojsk polskich w Galicji Wschodniej podczas walki o granice II Rzeczypospolitej. Potem negocjował o polskie interesy w Paryżu, a w bitwie warszawskiej 1920 roku był autorem planu kontrnatarcia oraz koncepcji bitwy, którą koordynował. Bronił rządu podczas przewrotu majowego w 1926 roku, za co był internowany. W swoich pismach przewidział nieunikniony konflikt z Rosją i Niemcami na 1936 rok. Pomylił się o 3 lata. Zmarł 18 października 1928 roku i został pochowany na cmentarzu obrońców Lwowa 2 dni później. Drugim generałem z jubileuszem przypadającym w maju to generał Władysław Eugeniusz Sikorski, który także walczył o granice Polski i brał udział w politycznych zmaganiach odradzającego się państwa. Urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Sandomierzem. Ojciec był nauczycielem i organistą, ale zmarł 3 lata po narodzeniu przyszłego generała. W 1912 roku Władysław Sikorski był współzałożycielem Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych wraz z Józefem Piłsudskim, Witoldem Jotko Narkiewiczem, Ignacym Daszyńskim, Hipolitem Śliwińskim i Włodzimierzem Tetmajerem. Dowodził 5. Armią w bitwie pod Warszawą, a potem 3. w walce z konnicą Budionego. Po zabójstwie Gabriela Narutowicza został mianowany prezesem Rady Ministrów. Potem jego kariera została przytłumiona aż do wybuchu II wojny światowej. 28 września 1939 roku przedostał się przez Rumunię do Francji, gdzie został mianowany dowódcą Wojska Polskiego we Francji, a potem prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw wojskowych. I jeszcze 7 listopada tegoż roku naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Zginął w katastrofie lotniczej na Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. 17 września 1993 roku jego prochy przeniesiono z cmentarza lotników polskich w Niłek na Wawel. I jeszcze o jednym generale wypada dziś wspomnieć. O generale Dąbrowskim, ale nie tego z Mazurka, tylko tego, który 23 maja 1871 roku poprowadził żołnierzy do walki za wolność waszą i naszą, by zginąć na barykadach Paryża. Ponieważ tegoż miesiąca, 5 maja, został mianowanym wodzem naczelnym wojsk Komuny Paryskiej. Wcześniej w Mikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu opracowywał plany powstania i regulaminy dla przyszłych wojsk powstańczych. Generał Jarosław Dąbrowski uważał, że powstanie powinno objąć wszystkie warstwy społeczne i wyeliminować przywileje szlachty, choć sam urodził się w rodzinie szlacheckiej w Żytomierzu, oraz uwolnić chłopów. Znany był z dowodzenia w pierwszej linii i inspirowania ludzi własnym przykładem. Podczas wojny domowej w Hiszpanii jego imię nosiły batalion oraz brygada złożone z polskich ochotników w brygadach międzynarodowych. Zaś w powstaniu warszawskim 1944 roku na Żoliborzu walczył 4. batalion organizacji wojskowej Polskiej Partii Socjalistycznej jego imienia. Ten materiał był opracowany na podstawie anegdoty Piotra Ciszewskiego.
ogłoszenia i komunikaty lokalne. Konkurs 100 lat, które łączy Polskę, kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. W 2026 roku przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, takich jak literackich, artystycznych i technicznych, oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna, kategorie wiekowe od 5 do 8, od 9 do 12 i od 13 do 18 lat. Kategoria literacka, kategoria wiekowe od 10 do 13 i od 14 do 18 lat. I kategoria multimedialna, kategorie wiekowe od 10 do 13 i od 14 do 18 lat. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducationau@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną, szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ambasadę Rzeczpospolitej w Canberrze, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Fundatorem nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe, Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej i Federacja Polskich Organizacji Wiktorii. Więcej informacji o konkursie na stronie www.polisheducation.com.au w zakładce Aktualności. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. 10 czerwca bieżącego roku czytanie prezentem na całe życie literatura dziecięca prowadzi Dorota Coman i Ewelina Elsmore. 15 lipca bieżącego roku wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni prowadzi Grzegorz Nowak. I 20 sierpnia bieżącego roku sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzi Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii www.portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Wolność i Demokracja. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne zaprasza na High Tea z okazji Dnia Matki. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 24 maja bieżącego roku w godzinach od 11 do 13 w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Royville. Wejściówki w cenie $30 od osoby. Rezerwacje pod numerem telefonu 0420 358 778. Powtarzam, 0420 358 778. W niedzielę 24 maja bieżącego roku w klubie Hub 133 w East Brighton odbędzie się spotkanie autorskie Anny Burns, która zaprezentuje książkę Utracone lata 1939-1946, niezwykły pamiętnik jej matki Barbary Gawroń. Publikacja stanowi zapis pełen emocji i autentyczności, ukazujący dramatyczny wybuch II wojny światowej, trudne doświadczenia deportacji do Kazachstanu, formowanie 2 Dywizji Wojska Polskiego oraz długą drogę powrotu do ojczyzny w 1946 roku. Stanowi on przejmujące świadectwo przetrwania, nadziei i historii, którego nie sposób znaleźć w szkolnych podręcznikach.
Prezentacja będzie przeprowadzona w języku angielskim. Organizator spotkania zapewni tłumaczenie na język polski. Podczas wydarzenia dostępne będą do nabycia zarówno polska, jak i angielska wersja książki. Dodatkowo przewidziane są warsztaty pisarskie. Twoja historia jako książka, które odbędą się bezpośrednio po spotkaniu autorskim. Warsztaty skierowane są dla wszystkich, którzy chcieliby napisać własne wspomnienia, historię rodzinną lub biografię. Uczestnikom przekazane zostaną konkretne narzędzia, które pomogą rozpocząć pracę nad własną opowieścią. Początek spotkania o godzinie 15. Bilety w cenie $10 od osoby będzie można nabyć przy wejściu. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do południa, w środy od 10 do 11 wieczorem i w soboty od 7 do 8 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu www.portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

śpiewała Danusia Wołczko-Smołucha. W Australii obchodzimy Dzień Matki w drugą niedzielę maja, zaś w Polsce 26 maja. Więc dziś wszystkim mamom dedykuję wiersz Czesława Janczarskiego Nasza Mama. Kto się o nas tak troszczy, najczulej patrzy na nas, kto od złych przygód strzeże, nasza kochana mama. Uczyła pierwszych kroków, pierwszych słów nas uczyła, każdą łzę nam otarła, mamusia nasza miła. Jak ci się odwdzięczymy za wszystko, droga mamo? Będziemy się starali kochać ciebie tak samo. Czesław Janczarski urodził się 2 września 1911 roku w Chruszwicy na Wołyniu i pisał wiersze od dziecka. W latach 1928-31 redagował międzyszkolne pismo Echa Szkolne, w którym publikował pierwsze swoje teksty. Potem na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął współpracę z czasopismem literackim Kamena. Po II wojnie światowej współpracował z Czytelnikiem, a od 1955 roku do 1957 prowadził audycje poetyckie w Polskim Radiu. Ze względu na cenzurę skupił się na wierszach dla dzieci, które ukazywały się w Iskierkach, Płomyczku, Płomyku, Przyjacielu Dzieci i Świerszczyku, aż w 1957 roku objął redakcję Misia. Zmarł 19 maja 1971 roku. O jego duszy patriotycznej dalej służą jego wierszyki, takie jak: Co to jest Polska? Co to jest Polska? Spytał Jaś w przedszkolu. Polska to wieś i las i zboże w polu i szosa, którą pędzi do miasta autobus i samolot, co leci wysoko nad tobą. Polska to miasto, strumień i rzeka i komin fabryczny, przewodnik, co dymi z daleka. A nawet obłoki, gdy nad nami mkną, Polska to jest także twój rodzinny dom. A przedszkole? Tak, i przedszkole, i róża w ogrodzie, i książka na stole.

inne podejście do ojczyzny słyszeć u Anny Kamieńskiej, która urodziwszy się 12 kwietnia 1920 roku w Krasnym Stawie, zmarła 10 maja 1986 w Warszawie. W tej ojczyźnie tak gorzkiej, że zarówno dławi nie wiedzą o niej, jak i wiedza doskonała. W tej ojczyźnie wulgarnej, niby ścisk w tramwaju, która się w piersi tłucze, kukułka natrętna. W tej ojczyźnie, o której zapomnieć nie można, którą ci grzmot przywoła lub gwałtowne słowo, lub nagła nuta w krzyku obcego przedmieścia i pochwyci za gardło i strąci binokle, że oślepły zatańczysz jak od alkoholu, od bólu w tej ojczyźnie, gdzie pola kwitnące pod sieradzem, w ojczyźnie, gdzie Wisła i Warta, tej mowy, w której płyną wszystkie nasze rytmy, w tej ojczyźnie pochmurnej, jak wspomnienie zmarłych i tak znienawidzonej, jak pogorzelisko drogiego domu, co gdy bez nas uprzątnięte, żadnych pod świeżym piaskiem pamiątek nie chowa, w tej ojczyźnie być choćby pyłem unoszonym nad łąką, choć ziarnem dmuchawca w małym samolociku jadącym, choć żwirem osuwającym się po dnie strumienia, choć łzą. A na temat matki, dom matki. Mamo, szukałam cię w twoim domu. Gdzie jesteś? Płaszcz twój w sieni, każda deska podłogi krok twój unosi, każda bryłka powietrza tobą się mieni. Nad miejscem przy stole gaśnie twój uśmiech, więdną kredensowe dostatki, pachnące wanilią blaszane puszki, zeszłoroczne opłatki. Może tu, gdzie czesałaś włosy srebrne? Sypialnia twoja pusta, w szafie suknie twe opuszczone. Wiem, iskra światła na brzegu lustra, to ty przemieniona. Ale iskra znika, popiół listom, popiół pamiątkom, a możesz ty tu, w serca głębi, na dnie, mamo, bólu, rozłąko. Anna Kamieńska. Mogłabym dzisiaj pominąć wspomnienie o prymasie polskim, księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim, który stracił przytomność 28 maja w uroczystość wniebowstąpienia pańskiego i odszedł do wieczności. Pośród ostatnich przekazów stwierdził: moja droga była zawsze drogą Wielkiego Piątku. Na przestrzeni tych 35 lat służby w biskupstwie jestem za nią bardzo Bogu wdzięczny. Przyjdą nowe czasy, wymagać będą nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał Chląd, tak i ja wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmieniali.

to fragment o Piaście ze śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, który zmarł 21 maja 1841 roku w Paryżu. Historyk, pamiętnikarz, dramatopisarz, poeta, poseł na Sejm i absolwent szkoły rycerskiej oraz członek Komisji Edukacji Narodowej. Był sekretarzem i adiutantem Tadeusza Kościuszki podczas insurekcji. Po bitwie pod Maciejowicami ranny dostał się do niewoli i przesiedział 2 lata w petersburskiej twierdzy. Nie sposób w krótkim czasie wykreślić wszystkie jego zasługi. W tym miesiącu warto jeszcze wspomnieć kilku innych zasłużonych pisarzy. Ferdynand Antoni Osendowski urodził się 27 maja 1876 roku. Rozsławiła go książka w języku angielskim Beasts, Men and Gods, opisująca jego przygody podczas ucieczki z Rosji przez Mongolię. Zaś ja tu przytoczę fragment pierwszego rozdziału opisu Polesia jako nieznany kraj. W środku Europy w XX wieku tak bardzo dziwny, egzotyczny kraj. Uczeni, badacze i chciwi poznania naszej planety podróżnicy przeniknęli wszędzie niemal. Himalaje i ponura równina tysiąca dymów odgrodzonych od świata. Tajemniczy Tybet, dżungla nad Amazonką i Nigrem. Mrożna pustynia pobrzeża północnego Oceanu Lodowatego i Antarktyda. Nowa Gwinea i rozrzucone na południowym Pacyfiku pojedyncze lub zgrupowane wyspy. Wszędzie dotarł już zwalczający wszystko biały człowiek, zbadał i opisał szczegółowo. I rzecz dziwna, we własnej siedzibie jego pozostał kraj mało znany, pod wielu względami zagadkowy, trudno dostępny i w znacznej swojej części prawie niezaludniony. Jest to Polesie. Pełna uroczych tajemnic kraina opisana przez naszego poetę Władysława Syrokomlę. Nieprzemierzone okiem trzęsawisk obszary snują mi się niekiedy jakby senne mary. Lasy ciemne i gęste, jak gdyby jaskinie. Rzeka, co między Łozą a Sitowiem płynie. Uprzykrzonych owadów drużyna skrzydlata i zielony motylek, co nad wodą lata. I ta cisza powietrzna, rzadko przerywana ostrym krzykiem żurawia, klekotem bociana albo pluskaniem czółna po spokojnej fali, kiedy rybak z wieczerzem przemknie się w oddali. Tajemny jakiś urok w mych oczach obwiewa żółte Polesia piaski i ponure drzewa. Czarne, podarte chatki na piasku lub mszarze, słomą kryte cerkiewki i wiejskie cmentarze, ozdobione jedliną lub sosną pochyłą, gdzie sterczy mała chatka nad każdą mogiłą. Sama nazwa Polesia wzbudza spory. Jedni twierdzą, że oznacza ona kraj lasów, drudzy połacz bagienno-leśną za pasmem prawdziwych borów już rozpościerającą. Inni znów dowodzą, iż nazwę tę nadano ziemi, gdy człowiek w walce o byt wytrzebił wysokopienne olbrzymy niedostępnych błotnistych puszcz i na Polesiu się osadził. Toczy się jednocześnie spór o ścisłe określenie geograficzne granic Polesia wchodzącego w skład Rzeczypospolitej Polskiej i Rosji Sowieckiej. Podobna też rozbieżność poglądów istnieje co do etnograficznych i językowych odrębności Polesia, a wszystko razem wytwarza urok tajemniczości tego kraju pomiędzy Polską, niegdyś Litwą i Rusią zaczajonego. Wschodni odcinek polskiej krainy Wielkich Dolin nigdy prawie nie miał ściśle wytkniętych granic państwowych, chociaż geograficznie granice te sama natura wyrzeźbiła dość wyraźnie. Kotlina Poleska zniża się ku wschodowi, w stronę Dniepru, odcinając się od pozostałej części krainy Wielkich Dolin, czyli pochyłej ku zachodowi Bruzdy Środkowej, nieznacznym wzniesieniem podlaskim, na północy odgradzając się od Pojezierza Litewskiego i Pogórza Mińskiego granicami swych błot i odmiennych gleb. Na południu zaś
pasmem moryn czołowych i progiem płyty czarnomorskiej, gdzie niegdyś zatrzymał się lodowiec.

Jeszcze warto w tym miesiącu wspomnieć etnografa i muzykologa Jana Aleksandra Ludwika Karłowicza, który się urodził w rodzinie szlacheckiej Herbu Ostoja 28 maja 1836 roku w majątku Subortowicze pod Mereczem w powiecie trockim. Już w 1868 roku zaczął spisywać litewskie baśnie i bajki ludowe, opublikował poradnik Jak zbierać podania, opracował systematykę pieśni ludu polskiego i mitologię słowiańską i litewską, którą potraktował jako filozofię. Szukał korzeni lingwistyki, przygotował słowniki gwar. Poza tym koncertował na wiolonczeli w Wilnie, Pskowie, Warszawie i Częstochowie. Jako redaktor Wisły był jednym z współzałożycieli Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Z żoną Ireną Sulistrowską z Wiszniewa nabawił się pięciorga pociech, między którymi mieści się kompozytor Mieczysław Karłowicz. Zmarł 14 czerwca 1903 roku i został pochowany na Powązkach. Na temat każdego z naszych jubilatów majowych można byłoby poświęcić niejedną audycję. Jednak nadszedł czas, abym się z Państwem na dziś rozstała, więc życzę wszystkim wymarzonych majowych dni, przekazując zarazem eter zespołowi Badaczy Pisma Świętego.

0: Drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie i zapraszamy do wysłuchania kolejnego programu religijnego Wczoraj, Dziś i na wieki. Dzisiejszy segment przygotowali i poprowadzą Stanisław Sławiński, Zdzisław Czapla i Ireneusz Kołacz. Pragniemy dzisiaj kontynuować temat dotyczący wielkiego wydarzenia, jakim było wzbudzenie Łazarza z martwych. Relacje o tym wydarzeniu znajdziemy jedynie w Ewangelii według świętego Jana. Naszą poprzednią audycję zakończyliśmy w momencie, kiedy Jezus po otrzymaniu wiadomości z domu Łazarza o jego chorobie, po dwudniowej zwłoce, przyznaje otwarcie apostołom, iż ich przyjaciel Łazarz umarł.
1: Ewangelista nie podaje, jaka była pierwsza reakcja apostołów na słowa Łazarz umarł. Czy towarzyszyła im nuta niezadowolenia i wyrzutów wobec Pana Jezusa? Przecież byli naocznymi świadkami Jego ociągania się i pozornych wykrętów przez ostatnie dwa dni. Dlaczego? Pan Jezus, czytając ich myśli, rzuca promyk nadziei i daje wyjaśnienie. Ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz teraz chodźmy do Niego. Ewangelista Jan, rozdział 11, werset 15. Prawdopodobnie znów na twarzach apostołów pojawia się wyraz niezrozumienia i niepewności. Jak i przy innych okazjach szepczą zapewne między sobą. Dlaczego nasz mistrz raduje się z tego, że nie zdążył uzdrowić przyjaciela? Czy to jest powód do radości? Gdzie jest nasza rola w tym wszystkim? W co mamy wierzyć? Jaki jest sens iść teraz, skoro on umarł? Czy mamy iść tylko dlatego, aby odwiedzić grób Łazarza?
2: Rodzina Łazarza była dobrze znana. Świadczy o tym liczna rzesza Żydów pocieszających dom w żałobie. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Ewangelia według świętego Jana, 11 rozdział, 19 werset. W tamtych czasach zwyczaj nakazywał opłakiwanie zmarłego przez 7 dni. Maria, Marta i Łazarz pochodzili z zamożnej i wpływowej rodziny. Wielu przyjaciół przyszło, by wspólnie opłakiwać jego śmierć i wspierać rodzinę pogrążoną w żałobie. Jezus uznał jednak, że nie jest wskazane najpierw iść do domu Łazarza, a dopiero potem do jego grobu. Być może dlatego, że w domu panowała wtedy atmosfera płaczu i rozpaczy, a Jezus miał coś ważnego do przekazania Marii i Marcie. Zatrzymał się więc w pewnej odległości od Betanii i zawiadomił siostry o swoim przybyciu.
0: Marta, usłyszawszy, że Jezus idzie, pobiegła mu na spotkanie, natomiast Maria została w domu. Możliwe, że wiadomość dotarła najpierw do Marty, stąd jej reakcja. Marta była bardziej aktywna i praktyczna. Maria zaś wrażliwa i zamknięta w sobie, pogrążona w żalu i zwracająca uwagi na otoczenie. Gdy Marta przywitała Jezusa, z goryczą wyrzekła: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. W jej słowach słychać żal i zarzut, że przecież Jezus mógłby zapobiec śmierci. Lecz nie brak w nich też wiary. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Jan 11, 22.
1: Z tej sytuacji możemy nauczyć się pewnej lekcji. Jeśli znajdziemy się w podobnych, trudnych okolicznościach, to naturalnie oczekujemy, że jako przyjaciele Pana Jezusa możemy liczyć na Jego szczególne względy, że nie dotkną nas troski czy jakieś niepowodzenia. Jednak przykład Łazarza i jego sióstr oraz postawa Pana Jezusa pokazują nam, że Pan Jezus często postępuje inaczej, niż my byśmy oczekiwali. Dalej czytamy. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie, rzekła Marta do niego. Wiem, że w zmartwychwstanie, w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu. Tak, Panie, ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Cytat z Ewangelii Jana, rozdział 11, wersety 23 do 27.
2: Odpowiedź Marty pokazuje, że rozumiała naukę ówczesnych wierzących Żydów, nadzieja umarłych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wiązała się ze zmartwychwstaniem w dniu ostatecznym, przy końcu wieku. Pan nie zaprzeczał temu rozumieniu, ale raczej chciał, aby Marta stopniowo pojęła, co on zamierza uczynić w tej konkretnej sytuacji. Dlatego wskazał, że moc zmartwychwstania, przez którą wszyscy zostaną wzbudzeni we właściwym czasie, spoczywa w nim. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
0: Po tych słowach Marta przywołała Marię. Nauczyciel jest i woła cię. Maria natychmiast stała i szybko udała się na spotkanie z Jezusem. Pobiegła do miejsca, gdzie Pan się zatrzymał, tam gdzie spotkała go wcześniej Marta. Prawdopodobnie w pobliżu grobu, gdyż idący z Marią Żydzi mówili, idzie do grobu, aby tam płakać. Czytamy dalej. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 31 werset.
1: Gdy więc Pan Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał. Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. I Jezus zapłakał. Jest to cytat z Ewangelii Jana, rozdział 11, wersety 33 i 34. Pytanie Pana, gdzieście go położyli, nie oznacza, że Pan nie znał miejsca grobu Łazarza. Ten, który kiedyś widział Nataniela pod figowcem, ten, który znał serca ludzi, z pewnością wiedział nie tylko o śmierci Łazarza, lecz też o miejscu jego pochówku. Raczej jest to uprzejme, retoryczne sformułowanie. Prośba o doprowadzenie go do grobu. Widok płaczącej Marii, tej bardziej czułej ze sióstr oraz płaczących Żydów poruszył Pana Jezusa do głębi. Mimo, że Pan był w pełni świadomy tego, co ma się za chwilę stać, czytamy, że Pan Jezus zapłakał. To nie był moment słabości. To raczej dowód, że Jego czułe serce nie pozostaje obojętne na ludzką rozpacz i tragedię.
2: Jest to jedna z najbardziej wzruszających scen, które znajdziemy w Słowie Bożym. Syn Boży użala się nie tylko nad śmiercią swojego przyjaciela, lecz także nad tragicznym stanem całej ludzkości. Stojący wokół Żydzi na widok płaczącego Jezusa rzekli, oto jak go miłował, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? Ewangelia według świętego Jana, 11 rozdział, 36 i 7 werset. Wgląd w serce płaczącej Marii i głos żałobnego lamentu zgromadzonych sprowokował reakcję Jezusa. Dwa greckie słowa użyte w tym opisie wydarzeń podkreślają różnicę w rodzaju płaczu. U Jezusa to cicha łza serdecznego współczucia. U pozostałych głośny lament i opłakiwanie. bezsilność, żal i wyrzut. Jezus znał wolę Ojca i moc zmartwychwstania, dlatego Jego wzruszenie nie było wyrazem zwątpienia co do zwycięstwa nad śmiercią.
0: A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Marta, która jeszcze przed chwilą z przekonaniem stwierdziła: lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga, teraz protestuje przeciwko odsunięciu kamienia.
1: W gorącym klimacie zmarłych grzebie się szybko. Po 4 dniach z naturalnych przyczyn ciało zaczęło się już rozkładać. Marta zapewne pamiętała, że Pan wskrzesił córkę Jaira i syna wdowy z Nain, lecz tamte wskrzeszenia nastąpiły wkrótce po zgonie. A w przypadku Łazarza, gdy ciało zmarłego uległo już poważnemu rozkładowi, nikt nie spodziewał się powrotu do życia. To mogło też być powodem wcześniejszych słów Pana Jezusa do uczniów. Raduję się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli.
2: To, co miało teraz nastąpić, stało się ogromnie ważną i cenną lekcją dla Maryi, dla Marty, dla uczniów Jezusa, dla stojących wokół Żydów. Ale nie tylko. Jest to też cenna nauka dla nas, którzy przez ich świadectwo uwierzyliśmy w moc i realność słów Jezusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Czytamy dalej, że Jezus zwraca się do Marty. Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus zniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Ewangelia według świętego Jana, 11 rozdział, od 40 do 42 wersetu.
0: Przed dokonaniem cudu Jezus wraca się do swojego Ojca, uznając Jego moc, a swoją rolę jako posłańca w planach Ojca. Przy innej okazji Jezus to pięknie wyraził słowami: z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Jest to przejaw prawdziwej pokory i gorliwości w służbie, stan serca, który

0: upoważniony do korzystania z Bożej mocy.
1: Niewątpliwie ta sama moc, która przywróciła umarłego do życia, mogła też odsunąć kamień i uwolnić Łazarza z bandaży. Lecz do tego Pan Jezus posłużył się ludźmi. Współudział zgromadzonych nie obniżył wagi cudu, a raczej ją uwydatnił. Te czynności, które my jako ludzie możemy sami dokonać, są nam pozostawione do naszego wykonania. Bóg objawia swą moc tam, gdzie my jesteśmy bezradni i bezsilni. Ożywienie człowieka, który od 4 dni nie żył, wywołało ogromne poruszenie, a wielu Żydów uwierzyło. Zeznania naocznych świadków dotarły do kapłanów i faryzeuszów. Zaprzeczyć cudowi było trudno, bo zbyt wielu go widziało. Było oczywiste, że Pan Jezus czynił cuda, które nie były w zasięgu mocy człowieka.
2: Niedługo po tych wydarzeniach, a dokładniej 6 dnia przed Wielkanocą, w dzień poprzedzający triumfalny wjazd Jezusa jako króla na osiołku do Jeruzalimy, Jezus powraca do Betanii. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym zasiadającym z Jezusem przy stole. Ten sam Łazarz, którego ciało nie tak dawno temu leżało cuchnące w grobie. Ewangelista Jan nie podaje nam, o czym rozmawiali. Tego możemy jedynie się domyślać.
0: Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że rozmyślania o tych wielkich wydarzeniach wesprą naszą wiarę w moc Bożą i w niezachwiane obietnice Słowa Bożego. Obietnice zmartwychwstania wszystkich ludzi i obietnice Królestwa, które przyniesie sprawiedliwość, życie, zdrowie i prawdziwy pokój. Tymi słowami żegnamy Was do 4. soboty przyszłego miesiąca. Dobranoc Państwu.